0: przystankowe, dziwne rzeczy płynęły, a myśmy siedzieli bezpiecznie, spokojnie.
1: Today, I know it was a bit arrogant to feel that joy while others were suffering.
0: Nic się nie stało, bo inni płakali.
2: It's now the afternoon.